tak, to właśnie ja. Ten brudny gość w łachmanach, tak, to właśnie jestem ja. Nie zamykaj drzwi, masz jeszcze na to czas.